si ko joli joli bi etangara fulamba yela abram gwanani san abram kwe abraso ni na moye bye ba ni bieso workere ba fari maxi na afago rofi afonu ai neka ayo anshin so njuti udodori ninge banvore na keba ya farani na yi taraso afonu.

0: mi amol ka inzo mu babu ka kparan chuni
1: tanye
0: ma okwa ke na sabra gashin kwanya baka mbo inga ndo igura sabra gashin ya igura mafe na yo wan ba fa yo la moko mbe na mini moto ko igura ah na mini igura ma o kan do na wore sheti igura ma mo ma mo ya dale wo igura a shebo e batima ma shebo ma butiri ma yin ni ba ma bayan ti ma ni ni na tubule ni awun kekere ke kan le ni amuma na a shi son na wore ide yo donc wo igura